0: Ori, Odeya don medari dokon. E kama turu, olunga jimi tiri oto dam dame yu kopeche. Ongango doge adoke yu nero. Dame yu anda de jako kopu ni ulo jimi aloki jodi adyami yu jochem. Dame yu jido te jako ya ingodo, ngoda uloke yu neopan. Wenyo tiyo jimi adung mi yore ya moku jochem.
1: Aya, jawa yewa, entima kurumi. Jimmy, I don't want to tell you about that.

Milone ngada do gamon awan pierdo baba habari ma chwe tijen doño algo pe doño mukede mondio tini korge karayin kono megi me beri kunde mungu pichem chem diri we piti kundi komi na menyo alken wane.